Ọba tó ni mí. Ọba tó mọ̀ mí. Ọba tó mọ̀ mí. Ẹ káàárọ̀ níbikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí. Ìyá kwana ń kò jama a Hausa wa. Yanzu muna gode kowa. A cikin wannan Ibadan, jama'a yane. Zan gode Allah a kowane lokaci. Saboda jiya na bacci kuma yau gani kuma a cikin takin mu na tashi. Karfi na ke ba karfi na ne karfin Yesu ne kawai. Muna gode kowa yanzu. Kuna jin dajin wannan wakar kuma? Ina kwanan ku? Wannan ne Lagelu 96.7 FM. Wanda suke kira Oga Ado Top Radio Station. Lagelu kuma mutane na kunji tumben giwa ne. Wannan shirin kuma shine True Talk Sunday. Sunana kuma shi Kito ne. A wannan radio ni ima. Wato Lagelu 96.7. Ina kwana mutane na? Ina goide kowa. Salamu alaikum. Ku yi sauraro lafiya. Achọ mi ji ohere a wee kene ndị Igbo niile. Ama m na unu ncha na-ege ntị. Ana m asị na oge ọbụla mma na-eburu mkpamkpa ekene ebugala Olise bi n'igwe. Enwere onye m na-enye ekene sọ Jehova ka m na-ewele ekene bunye n'aka. Ya ka m ji asị unu. Aga m na-eburu aleluya eburu oge ọbụla. M nwekwa efe m aparakwa ya apara pagbuo ya apagbuo. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ebe a ka a na-akpọ Ogada Gidi Radio Station. Ebe unu na-amụta ihe niile unu chọrọ ịmụta. Nke a ka a na-akpọkwanụ True Talk Sunday. Ọ bụ adị unu nwaanyị nke unu ji eje mba. Nke unu na-akpọ Chichi Kito. Na-ekene unu na ya bụ Ogada Gidi Radio Station. Na-asị unu Jeben, Meben, Neben, Geben ntị. Maka ihe a na-ewetala unu taa. Ọ bụ ihe ga-akụzili gị ihe mee gị mụta ihe ị chọrọ ime. Maka ụwa anyị nọ n'ime ya ụwa shịga. Adị unu nwaanyị otu nke unu ji eje mba. Chi na-asị unu Igbo bụ Igbo lee.